bebre. Ewade nya niam akese wo abrapom. Ewade nya niam akese wo mama abrapom. Ewade nya niam akese wo mama ma abrapom. Wo nananom ne wasefo abrapom. Wa wadiem wo adwuma mo. Wo sikasem wo akwantum. Ewade nya niam